2 horas ndi 19 minutos. Tidandaule okondomvera pa tsogolo pati tikaleni kuceza ndinu muli pali mochi ndife malinga kuchamuno mwa jumapili moni auje moni auje tikusiyani maganizo mwakuti mwakuti uchifuchukala pano pa Wireless Radio Mosambike. Bronzear.

0: mshikamano
1: kamlo orati Mozambique olishinga nibatulina reni njipo na navele mkwama e programa ela
2: vano ana ntoko ni himahu ni hinaene okala ni njipo na wera ni hala okala ni mpanta waso upane la sasina mwane vano ana ntoko ni himahu ni hinaene okala ni njipo na rueni kale ni mpanta o
3: so panela sasina mwane.

Chabwino, chabwino, chabwino, tigarero, ndiekuti tieni, tibwere tsopano, kuti tupasileni zomwe ta kutengerani pano, ngati program, imene ilowe panopo, ya chifukwa ana, naonso ndiofunikira kuti alowe mu studio muno, ndiye amenewa, ndiofunikanso kwambiri kuti tione kuti achita zotani program yawo, imene yokudzana ndi wana, karibu ndithu. Program mine ya wana.